jako na Titaniku. Pánové, jako na Titaniku. Pánové, jako na Titaniku. Hudba hraje, pánové, jako na Titaniku. Hudba hraje, jako na Titaniku. Hudba hraje, i když se loď potápí, jako na Titaniku.

Rokovej voraz. Rock Radio. Rokovej voraz. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem.

Voraz. Rock Radio. Rockovej Voraz. Rock Radio. Rockovej Voraz. Stanem. Rock Radio. Rockovej Voraz. Stanem. Dio. Rockovej Voraz. Stanem. Rockovej Voraz. Stanem. Voraz. Stanem.

Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Vás s Danem.